Na Radiu Rubi są twoi najlubsi hity z tabo bez dan. Pri tebi doma.